0: Do zwidanie.
1: Na zdrowie. Do zwidanie.
0: Do zwidanie.
1: Do zwidanie. A przyjdzie tak.
0: Do zwidanie.
1: Do zwidanie.
0: A, do zwidanie. Do zwidanie.
1: Do zwidanie.
0: Do zwidanie.
1: Man spricht es do zwidanie.
0: Sag mir nicht, wie ich soll sprechen. Do zwidanie.
1: Do zwidanie. Albo na akcent.
0: Do zwidanie. Do zwidanie.
1: Do zwidanie.
0: Do zwidanie.
2: Aber geht denn nicht weg?
0: Nichts geht weg. So, wir gehen da vorne ein bisschen.